mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mess Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
4: Dzień dobry, mamy wtorek, 13 dzień października, temperatura wyniesie dziś 11 stopni, nieźle, ale poranek chłodny, teraz 3-4 stopnie na plusie, także do pracy ubieramy się cieplej. Po prostu parasola nie trzeba brać, na drogach ogromnych korków na razie nie ma. Na razie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozje. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje porządowej na Radzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
6: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
7: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
6: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
5: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
3: SK Beskidy News.
4: Dwaj pijani kierowcy zatrzymani w Andrychowie. 68-letni kierowca Volvo spowodował czołówkę. Miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy. U kierowcy Hondy w trakcie kontroli badanie wykazało aż 2,5 promila alkoholu. Protest w Wieprzu. Zakład TI Poland został oflagowany w ramach akcji prowadzonej przez Solidarność. Podobne działania objęły dwie fabryki spółki w Bielsku Białej. Związkowcy domagają się wyższych wynagrodzeń i zapowiadają, że bez porozumienia z dyrekcją protest może przybrać ostrzejsze formy.
8: Jankes.
9: Kama.
8: I Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Poniedziałek.
11: Hurra!
10: Pokonany. Hurra! Wygraliśmy z nim. Więc teraz słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
12: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
10: Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie.

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się, jest razem z nami. Dzień
1: dobry.
0: Chyba
1: nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. Ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, no, nie jeden Stadion Narodowy, kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami, cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Jankos, hej Wiktor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było? Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To chyba to. Słuchajcie, no, zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Śmiesznie to za chwilę będzie.
3: Jacia, jesteś spoksik, jesteś toksik, jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
2: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Dobry. Co ty dzień do mnie
5: mówisz? Cześć dobry, młodzieży.
1: Cześć młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bardzo.
4: Ja jestem zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
5: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz i jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy, ale sprawdzamy
0: prasę. Ale a propos sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jako kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. O. 35%, że automaty się psują. O, a 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
5: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przykro nam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
5: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: A, wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie.
5: To dobrze.
6: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Patrzyłem, jak ziewa, aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. W końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć, Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No, kukuryku.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz. Jankes.
0: Gama i Wiktor. Radio SK. Taki dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
2: No. To nie mów.

0: Reklama.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
5: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu.
4: W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
5: Wszystko z Bella Ceramica?
4: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
5: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
4: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac, Jelsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, teraz twój sen w stylu italiano.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: No a teraz wracamy na drogi naszego regionu, sprawdzamy jak tam sytuacja, gdzie obecnie trzeba wyhamować, między innymi w Żywcu, w okolicach centrum miasta, a także między Żywcem a Węgierską Górką coraz więcej samochodów, na szczęście ogromnych korków nie ma, dziś 12 stopni maksymalnie.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
14: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Bergsem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton. A to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
17: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
18: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
19: Wow!
20: Tak sobie chciałbym.
18: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
19: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
18: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
21: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
18: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
1: I rajstopy pod choinką.
2: Tak, i skarpety, bo ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
1: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
1: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
3: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

0: łączymy się z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Dyska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Słuchajcie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Ale dziękujemy za pytanie.
4: Najbardziej.
0: A jednak można, powiem.

0: macie taką rybkę jeszcze też.
1: O, super, super.
2: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
0: I żeby zawsze było

0: przestraszyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to jest bollywoodzki aktor.
0: Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale no a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No
2: z czego się składa? No dawaj, odpytujemy.
0: Proszę bardzo, łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: 7:00 wygrywa!
3: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Psst. Cześć, tu Influencer. Ten od Sen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gastorama.
19: Teoria
17: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli na wielu ulicach Żywca mamy wzmożony ruch samochodowy na Browarnej, Dworcowej między innymi, ale także w Milówce, w Węgierskiej Górce puszczamy nogę z gazu. Temperatura wyniesie 12-13 stopni, to po południu, po tym chłodnym poranku.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Jest siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
23: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
24: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
23: Mężczyźni czekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
25: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
23: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
22: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
26: Po odzyskaniu
27: SK Beskidy News.
28: Nowy kład dla jednostki OSP w Pewliśle Miejskiej. Prezentacja pojazdu odbędzie się 18 października przy remizie OSP. Kłady wykorzystywane w ratownictwie ułatwiają dotarcie do miejsc, w których większe pojazdy mają ograniczone możliwości poruszania się. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach potwierdził planowany termin przebudowy drogi wojewódzkiej 945 na odcinku od Rybarzowic do Żywca. Prace potrwają od 2027 do 2028 roku.
29: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 6:02.
30: Kto tak ładnie gra?
0: Radio SK.
30: Radio SK.
0: Wow. SK.
2: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
0: Nie.
2: Piliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
0: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
2: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: que te hace llorar.
1: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę Państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. O. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: A? Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Okej, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamilu, bo ci... To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo, ty warzywa.
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowała.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem.
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony, to już czwarte pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Masz na imię?
6: Monika.
2: Monika.
4: Monika. Lećmy.
2: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedz nam, co to jest Stanik?
4: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: prezydent Krakowa.
4: No jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię?
2: Rymuje się z
6: nie
2: czego szukasz?
4: Nie ma. Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Wow.
2: Trzymaj się. Tym samym mamy ostatnie pytanie.
4: Szybko. I 15 sekund do końca.
0: Szybko. Kto
4: dzień dobry, tu SK.
2: Dzień dobry.
8: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, który o 7...
8: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, który o 7.17... Już nie śpi, dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W hawciarni.
4: Hawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: Siódme wygrywa.

0: Patrzcie na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: No, 7,50.
0: To trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiora.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: 12 stopni, tyle będzie dziś maksymalnie, jeśli chodzi o Żywiec i Milówkę. Poranek oczywiście chłodny, później odrobinę lepiej, na pewno więcej słońca. W środę małe opady deszczu i podobna temperatura. Teraz na drogach duży ruch samochodowy od Milówki przez Węgierską Górkę aż po Żywiec szerokości.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
13: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
12: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za $14 milionów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
12: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frech zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes.
16: Gama
17: i Wiktor.
18: W Radiu ESK. W Radiu ESK.
19: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
20: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
21: Potwierdzam.
19: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
22: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
19: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: I bo mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem teraz, ale... neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kabilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmokacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no.
0: No ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on da?
0: Tak jest. Sprytne. Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi: słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak pan się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie. Aha. Tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna.
2: I tak sam tak świruje. Tak, Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12 18 16 222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julii się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Zaproszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
4: tak.
5: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie,

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów, które

0: koszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
1: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
2: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
1: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight again.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli na wielu ulicach Żywca mamy wzmożony ruch samochodowy na Browarnej, Dworcowej między innymi, ale także w Milówce, w Węgierskiej Górce puszczamy nogę z gazu. Temperatura wyniesie 12-13 stopni. To po południu, po tym chłodnym poranku.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Jest 8, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
20: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
18: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
21: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
18: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypiam. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
22: SK Beskidy News.
2: Dwaj pijani kierowcy zatrzymani w Andrychowie. 68-letni kierowca Volvo spowodował czołówkę. Miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy. U kierowcy Hondy w trakcie kontroli badanie wykazało aż 2,5 promila alkoholu. Protest w Wieprzu. Zakład TI Poland został oflagowany w ramach akcji prowadzonej przez Solidarność. Podobne działania objęły 2 fabryki spółki w Bielsku-Białej. Związkowcy domagają się wyższych wynagrodzeń i zapowiadają, że bez porozumienia z dyrekcją protest może przybrać ostrzejsze formy.
23: Jankes. Kama.
24: I Wiktor.
23: Wiktor.
24: Radio SK.
25: Byliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
0: A, to już... Pierwsze słyszę.
25: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?
26: Co?

0: Oskar Polska Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
3: Cześć, tu Julka.
2: Cześć, Julka.
0: Julia. Witamy, Julio!
4: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem.
0: Nie, na balkonie. Tak,
4: nie będę, Julio.
3: Na balkonie.
4: Na balkonie.
2: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
3: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
2: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę z Kama czy Wiktor? Kto według ciebie...
3: Kama!
4: Kama!
2: Dobrze, dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować, bądź swoim najlepszym PR-owcem.
3: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku faktycznym.
4: Mam trzy koty, dzień, chyba nawet taki.
3: Dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palni. Jest fajnie.
0: Okay.
2: Julia, ale wspomniałeś o tym, że jesteś dawcą szpiku. To znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
3: Tak.
0: Jest.
3: Tak. Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
4: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
3: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
2: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
3: Tak, gorąco zachęcam.
2: Bardzo. Nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
4: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
2: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
3: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita. Julka, bierzcie przykład z Julki.
4: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczamy.
4: Już masz.
0: Dobra.
3: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
4: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówili w telewizji o nosie?
4: No jest taki poseł jeden.
3: Nos.
0: A ten?
3: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
3: Okulary.
4: Okej. Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek.
3: Korki. Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
4: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
5: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
4: Leń. Na kanapie leży leń.
3: Leń.
4: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
4: Nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
4: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
4: Kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
3: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
4: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia
0: to... A wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
4: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
3: Zespół.
0: Mhm. O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program. No dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
3: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już na to nie puści.
4: Jest zapisane. Zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama. Let's make

0: jej słów 5 stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No i fajnie, gramy dalej. Teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama.
2: Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Oj, Kama,
5: zasłoni cię wszystko.
3: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
3: proszę cię.
2: Dobra, okej.
3: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga, Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
3: No.
2: N-O-S, nos.
0: Nos.
3: Nos.
2: Nos. Nos. Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
3: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie idź w tę stronę. Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
3: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
6: Może Dubaj.
7: A pan Hilary?
0: O.
3: Okulary!
0: Dobrze!
3: Yeah. Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
2: Wspaniała podpowiedź.
3: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem, byśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
3: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
3: Korek.
0: Mhm.
3: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
6: Tak!
8: Kama, zobacz, podpowiadam.
3: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
3: Mhm. Samochodowy. Korek.
2: Korek.
3: A jaki?
7: Na ulicę.
0: Po prostu
3: ulica.
0: Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
3: Okay. Tak.
0: Byłaś kiedyś na ulicy?
3: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
7: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
3: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
3: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
3: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
6: Do czego ci bliżej?
3: No do lenia.
6: Dobrze!
2: Ile mamy już? 200?
0: Mamy 200, właściwie 3, bo przypominam, że 100 została za bycie dawcą zaliczona na początku.
2: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. Kolano.
7: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
6: Kolano!
3: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
6: Dobrze!
7: Dobrze!
2: Dobra!
6: Nie działa, ale jest, dobra.
0: I ostatnie... Perkusja.
3: Czy to jest coś, co się zmywa?
0: Co?
7: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
3: Talerze pomyślałam.
0: Nie. No tak, dobrze, że pomyślała.
3: Ale to nie to.
0: Nie, no są talerze w perkusji, ale to nie to.
3: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
2: Zwierzak z Muppet Show też nie.
3: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, to ja się nie podpowiem.
3: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
6: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No. Ale nie.
7: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
3: Piosenka?
7: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
3: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
3: Nie, dobra, strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
6: A nie, jest dobrze!
2: Dobre słowa, no i stówka
0: za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. 400 dla ciebie, Julka.
7: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was... Jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
2: A później naszego dyrektora programowego.
3: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś. Przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę... nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
7: dosłownie,
3: się tym, co dobre.
7: Dosłownie.
3: No.
7: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie. To jest bardzo ważna kwestia.
7: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
3: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: W kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o DKMS.
0: To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak bumtelera wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Jelsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: 12 stopni, tyle będzie dziś maksymalnie, jeśli chodzi o żywiec i Miedówkę. Poranek oczywiście chłodny, później odrobinę lepiej, na pewno więcej słońca. W środę małe opady deszczu i podobna temperatura. Teraz na drogach duży ruch samochodowy od Miedówki przez Węgierską Górkę aż po Żywiec Szerokości.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
12: Kama
13: i Wiktor
14: w Radiu SK.
15: Elo, elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu, nic się nie przejmujcie. Najgorszy, czyli poniedziałek, już za nami.
16: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
17: Dawaj piątek!
18: Azalia teraz.
19: Azalia.

0: All I Know, to jest Eska. Ja to, co wiem, to to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To
1: nie
2: uważaj,
1: no.
2: Uważaj, bo 450 tysięcy, tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin, kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No, gminy, no. No
1: co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj, wszystko. Popsuł sobie tam troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie, no ale...
1: Koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: McLarenie śrubka kosztuje.
1: No fakt.
2: No i tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Katowice, Rozdzieńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
11: I po reklamie.

0: tutaj Eska, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
0: No dobra. Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: I w Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej w finał akcji Odlot Ściśle Tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy. Cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o Odlot Ściśle Tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
1: Wy.
4: Wy. Wy na post. I Wiktor. Radio SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10%.

0: 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
15: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
14: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
15: Magnifique!
14: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
15: No, Hisense Media Expert to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
21: 12-13 stopni, tyle będzie dzisiaj, we wtorek, jutro podobnie, w środę możliwe opady deszczu. A na drogach kończy się poranny szczyt komunikacyjny i to jest dobra wiadomość dla zmotoryzowanych, którzy teraz wychodzą z domu, wsiadają do auta i ruszają w trasę szerokości.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
23: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
24: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
23: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
22: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
1: SK Beskidy News.
21: Nowy kład dla jednostki OSP w Pewliśle Miejskiej. Prezentacja pojazdu odbędzie się 18 października przy remizie OSP. Kłady wykorzystywane w ratownictwie ułatwiają dotarcie do miejsc, w których większe pojazdy mają ograniczone możliwości poruszania się. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach potwierdził planowany termin przebudowy drogi wojewódzkiej 945 na odcinku od Rybarzowic do Żywca. Prace potrwają od 2027 do 2028 roku.

piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Love Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A co ty taki markotny? Stało się coś?
10: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
9: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
10: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl
11: I po reklamie.

0: Burke, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!
13: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!
9: To będzie ostatnia reklama.
14: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Sobie Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10. Pomarzmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze po 10. kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Teraz nie ma dużych korków na drogach naszego regionu, ale w kilku miejscach trwają remonty, między innymi przy osuwiskach, także proszę uważnie czytać znaki. Ja doczytałem, że dziś temperatura osiągnie poziom maksymalnie 12-13 stopni, to w godzinach popołudniowych. Dobrego dnia.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci zanim weszli do środka musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
11: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
10: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
10: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
13: SK Beskidy News.
9: Deklarację współpracy na rzecz budowy powiatowej sieci ochrony zdrowia psychicznego podpisano w starostwie powiatowym w Bielsku Białej.
14: My widzimy takie nasilenie, że zaczyna się szkoła, zaczynają się problemy takie i rówieśnicze i mnóstwo dzieci jest niestety w takim zagrożeniu samobójczym.
9: Mówiła dr Sabina Micorek ze szpitala pediatrycznego w Bielsku Białej. Strażacy z Pewli Ślemieńskiej uratowali jelenia, który zaplątał się w siatkę ogrodzeniową jednej z posesji. Zwierzę nie potrafiło samodzielnie się uwolnić. Więcej info z regionu na SKP.
15: 2 minuty po godzinie 10:00. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. Ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Powiem w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. Gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11. Takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
2: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
3: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK klamy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: W tym tygodniu 12-13 stopni maksymalnie na skali termometrów, ale już w przyszłym 10 i 11, także korzystajcie z tej pogody, póki jeszcze jest w Beskidach. Na drogach regionu ogromnych korków nie ma, ale jest wzmożony ruch m.in. Centrum Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
12: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach, zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
8: SK Beskidy News.
11: Prace na osuwisku w Zarzeczu to spore utrudnienia dla mieszkańców i spore koszty dla gminy Czernichów, by zapewnić transport mieszkańcom sobectwa Tresna.
14: To jest spory koszt. Na chwilę obecną około 150 tysięcy złotych, które niestety musieliśmy w środku roku budżetowego jakoś znaleźć.
11: Mówił wójt Czernichowa Łukasz Harad. W Milówce będzie można dowiedzieć się więcej o wilkach i bezpiecznym życiu w ich sąsiedztwie. Spotkanie edukacyjne odbędzie się 22 października o 17 w tamtejszym GOK-u.
15: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radiu SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślanego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano. I ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A co ty taki markotny? Stało się coś?
10: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
9: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
10: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu Esca.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Zabrze, Szkubacza 1 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
9: I po reklamie.

0: No jak to wam nie dodało energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze. I mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK. Wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Jelsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Jelsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beta.

0: Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
1: Teraz nie ma dużych korków na drogach naszego regionu, ale w kilku miejscach trwają remonty, między innymi przy osuwiskach, także proszę uważnie czytać znaki. Ja doczytałem, że dziś temperatura osiągnie poziom maksymalnie 12-13 stopni, to w godzinach popołudniowych. Dobrego dnia.
0: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
2: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kieleckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
3: Dwoje dzieci i żona.
4: Tego nie wiemy.
3: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
5: Jako depresja.
3: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
2: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
6: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
2: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
2: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
0: SK Beskidy News.
1: Pomarańczowa energia połączyła mieszkańców Żywca. Podczas ostatniej akcji udało się zebrać pokaźną kwotę, mówi Agata Wojtyła.
8: W ramach Święta Pomarańczowej Energii uzbieraliśmy 46 444,82 zł.
1: Środki zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z powiatu żywieckiego. Żywieckie Amazonki zapraszają na konferencję o profilaktyce i leczeniu raka piersi. Spotkanie odbędzie się w ten czwartek o 15 w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu.
9: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temper City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? Dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień Bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miło. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, wiodelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta, można powiedzieć, delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka nam mówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sorty i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie. Let's get down to business.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Los ściśle tajny, to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą eskową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
13: Sponsorem programu jest

0: właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: W tym tygodniu 12-13 stopni maksymalnie na skali termometrów, ale już w przyszłym 10 i 11, także korzystajcie z tej pogody, póki jeszcze jest w Beskidach. Na drogach regionu ogromnych korków nie ma, ale jest wzmożony ruch m.in. Centrum Żywca.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
5: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
4: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
3: SK Beskidy News.
1: Deklarację współpracy na rzecz budowy powiatowej sieci ochrony zdrowia psychicznego podpisano w starostwie powiatowym w Bielsku Białej.
6: My widzimy takie nasilenie, że zaczyna się szkoła, zaczynają się problemy takie i rówieśnicze i mnóstwo dzieci jest niestety w takim zagrożeniu samobójczym.
1: Mówiła dr Sabina Micorek ze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej. Strażacy z Pewli Ślemieńskiej uratowali jelenia, który zaplątał się w siatkę ogrodzeniową jednej z posesji. Zwierzę nie potrafiło samodzielnie się uwolnić. Więcej info z regionu na SKP.
7: Cała ta zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak.

0: Toki to na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13, czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu upadamy i tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie, ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku, dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak... Nie planujmy tego spania. Radio
1: SK. Króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
16: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu.
15: W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
16: Wszystko z Bella Ceramica?
15: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
16: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
15: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujają mnie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rianą też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i to was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Hej, tu Ikea! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: I po reklamie.

Temper City Reverse Psychology, TSS to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to najlepsze z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę.

0: mi. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
5: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
6: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Teraz nie ma dużych korków na drogach naszego regionu, ale w kilku miejscach trwają remonty, między innymi przy osuwiskach, także proszę uważnie czytać znaki. Ja doczytałem, że dziś temperatura osiągnie poziom maksymalnie 12-13 stopni, to w godzinach popołudniowych. Dobrego dnia.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
12: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służby wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na

0: Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli jeszcze dziś. Czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
1: SK Beskidy News.
2: Prace na osuwisku w Zarzeczu to spore utrudnienia dla mieszkańców i spore koszty dla gminy Czernichów, by zapewnić transport mieszkańcom sobectwa Tresna.
3: To jest spory koszt. Na chwilę obecną około 150 tysięcy złotych, które niestety musieliśmy w środku roku budżetowego jakoś znaleźć.
2: Mówił wójt Czernichowa Łukasz Harad. W Milówce będzie można dowiedzieć się więcej o wilkach i bezpiecznym życiu w ich sąsiedztwie. Spotkanie edukacyjne odbędzie się 22 października o 17 w tamtejszym GOG-u.
4: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej Fajrancik. Teddy Swims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air. Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
4: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
5: i komputer gamingowy wart 11 tysięcy.
6: Zgłoś się na sk.pl,
4: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
7: Sądy i Kościela.
8: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybieram materacy marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
17: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
18: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. W Stanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, brzmana, ale to nie flet był, to była flet Japana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto Oto i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
20: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
21: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: Fly High. Świetne tempo, Tobi Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem drugim? Sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: To wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz co, różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: SK.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Do końca tego tygodnia w najcieplejszych momentach dnia tak 12-13 stopni maksymalnie i z tego co widzę, no to poranki nadal będą chłodne, ale gorące popołudnie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny między innymi na ulicach Żywca, Milówki i Węgierskiej Górki.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorzywiec.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
11: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
12: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
10: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
13: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
10: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł. I 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł. I 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
14: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98

0: o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
1: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
2: SK Beskidy News.
3: Pomarańczowa energia połączyła mieszkańców Żywca. Podczas ostatniej akcji udało się zebrać pokaźną kwotę, mówi Agata Wojtyła.
4: W ramach Święta Pomarańczowej Energii uzbieraliśmy 46 444,82 zł.
3: Środki zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z powiatu żywieckiego. Żywieckie Amazonki zapraszają na konferencję o profilaktyce i leczeniu raka piersi. Spotkanie odbędzie się w ten czwartek o 15 w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu.
2: Sońta i Koroście.
5: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
6: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie, wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
7: Żenujące.
6: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
8: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał,

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta i Korościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A co ty taki markotny? Stało się coś?
9: Mama wali ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
10: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem Install Max. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
11: Install Max Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewi Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Install-max.com.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik.
0: Ręcznik, 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka, w takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo.
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie do Cinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
13: I po reklamie.

Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy. Sponsor.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
14: No to ruszamy, a właściwie to nie wszędzie ruszamy tak, jakbyśmy chcieli, bo trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny w Beskidach. Sporo samochodów w centrum Żywca, jak zwykle o tej porze, przy każdym większym rondzie. Co do temperatury jutro, to będzie na podobnym poziomie, w poranki chłodne, to wiadomo.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
17: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
16: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
18: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
16: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na trzecim miejscu w Europie i piątym na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa

0: szansę na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
1: SK Beskidy News.
2: Deklarację współpracy na rzecz budowy powiatowej sieci ochrony zdrowia psychicznego podpisano w starostwie powiatowym w Bielsku-Białej.
3: My widzimy takie nasilenie, że zaczyna się szkoła, zaczynają się problemy takie i rówieśnicze i mnóstwo dzieci jest niestety w takim zagrożeniu samobójczym.
2: Mówiła dr Sabina Micorek ze szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Strażacy z Pewli Ślemieńskiej uratowali jelenia, który zaplątał się w siatkę ogrodzeniową jednej z posesji. Zwierzę nie potrafiło samodzielnie się uwolnić. Więcej info z regionu na SKP.
1: Sońta i Koroście.
4: Czyli SK.
1: Radio SK.
5: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
6: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
5: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę państwa.

Jaj! Black Eyed Peas. And running, and running, and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 tysięcy PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
9: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
8: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
9: Co masz na myśli?
8: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
9: A, też zawsze ich szukam na zakupach Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
8: Co nie? No i mądre przechowywanie.
9: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
8: Dokładnie, bo się nie lubią.
9: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
8: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe nie marnuje i zyskuje.
9: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
8: Netto, nie marnuje i zyskuje.
10: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w SC. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Słuchaczy. Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się. Zdarza się, dobrze, że ci się nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy, a kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
3: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał. Michał.
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania.
3: To będzie tutaj... O Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał. Ania.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
7: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
11: pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: I po reklamie.

0: Marty Igo.
1: Deli Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Jelsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: Do końca tego tygodnia w najcieplejszych momentach dnia tak 12-13 stopni maksymalnie i z tego co widzę, no to poranki nadal będą chłodne, ale gorące popołudnie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny m.in. na ulicach Żywca, Milówki i Węgierskiej Górki.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorzywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
14: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z Zespołu Szkół Zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności. Trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
16: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, dwie lub cztery godziny.
14: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
17: SK Beskidy News.
13: Prace na osuwisku w Zarzeczu to spore utrudnienia dla mieszkańców i spore koszty dla gminy Czernichów, by zapewnić transport mieszkańców.

0: mieszkańcom sobectwa Tresna.
1: To jest spory koszt. Na chwilę obecną około 150 tysięcy złotych, które niestety musieliśmy w środku roku budżetowego jakoś znaleźć.
0: Mówił wójt Czernichowa Łukasz Harad. W Milówce będzie można dowiedzieć się więcej o wilkach i bezpiecznym życiu w ich sąsiedztwie. Spotkanie edukacyjne odbędzie się 22 października o 17 w tamtejszym GOK-u.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym messengerze i ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowy risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: głupie. Nie, no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny. Wszystko z Bella Ceramica? Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość. Niesamowite, muszę to sprawdzić. Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Esce. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w Esce.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: SK Beskidy.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w Esce. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe.

0: kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
1: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: No to ruszamy, a właściwie to nie wszędzie ruszamy tak, jakbyśmy chcieli, bo trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny w Beskidach. Sporo samochodów w centrum Żywca, jak zwykle o tej porze, przy każdym większym rondzie. Co do temperatury jutro, to będzie na podobnym poziomie. Poranki chłodne, to wiadomo.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
11: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
10: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
10: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buzkowa.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: SK Beskidy News.
8: Pomarańczowa energia połączyła mieszkańców Żywca. Podczas ostatniej akcji udało się zebrać pokaźną kwotę, mówi Agata Wojtyła.
13: W ramach Święta Pomarańczowej Energii uzbieraliśmy 46 444,82 zł.
8: Środki zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z powiatu żywieckiego. Żywieckie Amazonki zapraszają na konferencję o profilaktyce i leczeniu raka piersi. Spotkanie odbędzie się w ten czwartek o 15 w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu.
14: Impreska. 2 minuty po 18, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, David, the first time. Mati Vucciolo, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce, 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Radio SK. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.

6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w Esce. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia Eska i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Radio Eska. Oskara Cymsa też zagram.

0: sexy chick.
1: Reklama. Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Katowice, Aleja Roździńskiego 91 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Jelsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
4: I po reklamie.
5: Beskidy na czasie.
6: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Uwaga, węgierska górka organizuje warsztaty szycia dla

0: Radia SK wpadły lale. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
2: Tak, już mamy wprawę, więc będzie dobrze.
3: No dobra, tak.
0: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
3: No pewnie,
4: chętnie.
0: Doskonale, a przy okazji może go zagramy.
3: Super, tak.
0: No to jesteśmy umówieni, w takim razie zostańcie ze SK-ą, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duże. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, to nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie. No, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w Esce, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj, z tego więc
3: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak,
0: potwierdzasz?
6: Tak, na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Esce, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Zaczynają się w SC.
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lale, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
3: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie.
3: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
3: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
3: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
4: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
3: Tak.
4: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
3: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande. Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ejlala, co wy na to?
3: Yeah, let's go.
0: No to zróbmy to, Lale, Ejlala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estii.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Odpalajcie Eskę, tam Eska Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio SK. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.

to jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.

0: co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zobaczmy, moi drodzy, Miejskie Centrum Kultury, co tam się będzie działo w najbliższym czasie w październiku, m.in. koncert z Kolima 20 dnia tego miesiąca, a 35-lecie chóru Akord świętowane będzie 24 października. Nowe brzmienia w tej 35-letniej tradycji na pewno się pojawią. Początek o godzinie 17. I zerkam jeszcze do Węgierskiej Górki. Tam warsztaty szycia dla dorosłych, które odbędą się 15 października. Podczas warsztatów poznasz działania maszyny, nauczysz się podstawowych ściegów i spędzisz kreatywnie czas.
4: Muzyką się żyje.
5: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu. Premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
4: Impreska.
5: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20:00 to jest Eskopa Impreska.

To Miliony Monet, a więc Mrozu w Radiu SK. 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalani for Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć, Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste. No ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby. Więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie, czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie. Fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale. No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Jelsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
13: I po reklamie.

Turn the lights off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: of my love, Ebony is a bizu. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materac odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac, Jelsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik. Dr. Materac, teraz twój sen w stylu Italiano!

duży spektakl w wykonaniu Teatru K 16 października, a 20 października koncert z Kolima Początek o godzinie 18.30. Więcej info na ten temat na mckrzewiec.pl.

0: Beskidy News.
1: Twórcze wyzwanie, wiele uśmiechu i odrobina dobrej zabawy. W tak wyjątkowo sympatycznej atmosferze upływają czwartkowe popołudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kilowicach. Wszystko w ramach realizacji projektu W Glinie Zaczarowanym, dofinansowanego z konkursu Działaj Lokalnie. Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w Gilowicach. Zajęcia z seniorami. Zajęcia bardzo ciekawe. Na stołach gliniane figurki. Jestem ciekawa, co to się dzieje.
2: Mamy zajęcia i z seniorami, i z dziećmi także. Wszystkie pokolenia zaangażowaliśmy do realizacji tego projektu. Projekt polega na tym, że mamy wykonać model ponad 1,5 metra ceramiczne drzewo.
1: Jak się takie drzewo ceramiczne 1,5-metrowe robi?
2: No trzeba go robić w kawałkach, po kawałku wypalać, potem będziemy go montować. Na razie wykonaliśmy dekorację tego drzewa, czyli figurki gili. Gile jako symbol Gilowic i 700-lecia tej gminy, więc one będą nam przypominać o tych uroczystościach i o tradycji Gilowic. I one będą umieszczone na drzewie, a oprócz tych gili będą jeszcze tam niespodzianki, które są zaplanowane w projekcie. Na razie jesteśmy na etapie wykonania, wypalenia tych ptaszków. Dzieci i seniorzy będą to malować i dzisiaj zaczynamy produkcję drzewa.
1: Produkcja drzewa, brzmi to bardzo poważnie, czyli słyszałam, że element po elemencie. Pani instruktor, czyli kto?
2: Tak, Małgorzata Gabriel.
1: Będzie wypalała to w piecu, prawda?
2: Tak, tak. W piecu będziemy wypalać, możemy to na kawałki półmetrowe przygotować to drzewo, ponieważ te laki się nam zmieszczą do pieca i później to zmontujemy na koniec, jak już będą wszystkie elementy wypalone.
1: Czyli będzie drzewo, na drzewie pewnie liście, inne zjawiska i między innymi te gile, które są symbolem tej miejscowości.
2: Tak, tak, tak. A oprócz tego w projekcie są zaplanowane, to może szefowa, autorka projektu powie, co jeszcze na tym drzewie się będzie znajdowało.
1: No to szefowa, co to za niespodzianki na tym drzewie w Gilowicach będą?
3: Pragnę zaznaczyć, że projekt jest realizowany pod honorowym patronatem parafialnego klubu sportowego Olimpijczyk w Gilowicach, bo to jest dość istotne, więc co na tych drzewach, na tym drzewie oprócz gili, o które tutaj wspomniała nasza wspaniała pani Małgorzata Gabriel, będą również wisiały karteczki. A te karteczki to będą takie bardzo cenne, ponieważ będą zawierały być może cytaty, być może jakieś życzenia, być może jakieś marzenia tych osób, które będą w różnych wydarzeniach tutaj w gminie czy w Gminnym Ośrodku Kultury miały okazję uczestniczyć. To będzie takie żywe drzewo, tak nie ukrywam, że trochę nawiązujące do Klimta i tego drzewa życia, bo zawsze gdzieś to u mnie osobiście było takim motywem przewodnim, ale właśnie chodziło o to, żeby to nie było tylko drzewo, na którym te gile raz zawieszone, czy też naklejone, czy też przymocowane sobie są i to drzewo po prostu gdzieś tutaj tylko stoi, jest dekoracją i podsumowaniem tego projektu, ale żeby to drzewo miało swoją jakąś taką kontynuację, jakąś energię, coś więcej niż tylko ceramiczną swoją strukturę. A wszystko to jest tak pięknie ujęte w nazwie tego projektu W glinie zaczarowane. I jest to nieprzypadkowe dzieło, co się dzieje na sali Gminnego Ośrodka Kultury i wcześniej na warsztatach, na amfiteatrze, w Rychwałdzie, w Gilowicach, ponieważ jesteśmy szczęśliwi, że w Gilowicach, w naszej gminie, w Rychwałdzie zamieszkała pani Małgorzata Gabriel, że jest mieszkanką właśnie tutaj, ponieważ ona przekazała do nas, do Gminnego Ośrodka Kultury, piec, który ma wielką wartość nie tylko sentymentalną dla jej rodziny, ale również dla nas, dla mnie, ponieważ jest to piec, który wspólnie ze swoim tatą wykonywała ręcznie. To nie jest zakupiony piec gotowy, tylko to jest piec, który ma taką duszę i który ma niesamowitą historię, który został przewieziony w ubiegłym roku tutaj specjalnym sprzętem, samochodem z domu pani Małgorzaty przewieziony. Trzeba było drzwi zburzyć, żeby można było go tutaj przetransportować tym HDS-em. Tak się nazywa ten samochód. Cała firma Olbet tutaj, chyba nie wiem, jedna zmiana pracowników nam pomagała przy tym. I jestem dumna, że u nas ten piec jest. Dlatego też w ramach realizowanego projektu chcemy nakręcić krótkometrażowy filmik, dokument, jak ten piec dostał się do nas, jaką ma wartość dla pani Małgorzaty i myślę, że to będzie coś niezwykle inspirującego. Końcem listopada kończymy ten projekt, więc będzie uroczyste otwarcie tego drzewa, wpuszczenie, prezentacja, wpuszczenie gili na to drzewo i myślę, że wtedy to będzie odpowiedni moment, żeby też ten filmik i ten dokument, nie tylko tych warsztatów, ale tego wszystkiego, co ten piec znaczy, żeby po prostu pokazać, więc też bardzo cieszę się, że zaproszenie do realizacji projektu nie tylko pani Małgorzata przyjęła, ale mieszkańcy naszej gminy, i ci starsi, i ci młodsi. Wychodzą cudne gile. To nawet pani Małgosia przygotowała tutaj szablon, formę, a oni swoje przygotowują, i młodsi, i starsi, i dziewczynki, i chłopcy. Piękne rzeczy się dzieją. A też cieszę się, że pan Dawid Wojtowa przyjął zaproszenie do naszego projektu i on nam ten film swoim takim ciekawym okiem i spojrzeniem przygotuje, pomoże zrealizować. No i myślę, że to glinie zaczarowane, to będzie takie zaczarowane.
1: A ten piec, który teraz jest przekazany gminie, będzie chyba takim fajnym motywem do działań w różnych jeszcze innych zakresach, bo przecież te gile to dopiero początek, jak myślę. Jak się ma taki piec, trzeba go wykorzystać.
3: No oczywiście, że tak. Taką mamy nadzieję, że to jest początek historii w naszej gminie, w Gminnym Ośrodku Kultury, i to, co przekazała nam pani Małgorzata, będzie miało swój ciąg dalszy, ale taką ciekawą tradycję. No, na pewno nie zostawimy tego gdzieś tam w rogu, żeby nie było używane. Widzimy, że zajęcia, które prowadzone są przez panią Małgorzatę, cieszą się ogromnym zainteresowaniem, więc mamy zamiar tą współpracę podtrzymać. A ten projekt, to też muszę tutaj dodać, jest realizowany z grantu Działaj Lokalnie, więc myślę, że dzieje się lokalnie, słychać o nas globalnie dzięki radiu i gdzieś tam dalej, także dzieje się dużo ciekawych, inspirujących rzeczy. Dzięki też pani Małgosi. Gabriela Kolonko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach, ale też w imieniu parafialnego klubu sportowego Olimpijczyk Gilowice.
1: Pani Małgosi, to tak wracając do tego pieca, bo mnie od razu się kojarzy, bo teraz ceramika staje się szalenie modna, praca z gliną, wszyscy zaczynamy czuć tą twórczą moc, to co chcecie być taką konkurencją dla Bolesławca, teraz będziecie tu tworzyć piękne rzeczy.
0: Nie, dla Bolesławiec jest poza konkurencją, nie mamy takich ambicji, ale no tak jak mówisz, no terapeutyczne właściwości gliny i ta praca z energią ziemi i tak dalej. No wszystko tak, owszem, zgadza się to, że pracując rękami także uruchamiamy mózg, jest tam więcej tego przepływu, więc ta praca jest dobra i dla dzieci, ponieważ wzmacnia dłonie. Te dłonie są tylko do komórek raczej przystosowane, więc dobrze, jeżeli te rączki rzeczywiście pracują i trochę się wyrobią te mięśnie. Dla seniorów jest to też naprawdę dobre, bo wiadomo, że już jakieś tam są problemy ze stawami czy czymś. Ta praca jest, no tak jak mówiłyśmy, taką terapeutyczną formą jednak rozruszania tych rąk. Także ja myślę, że to na pewno nigdy nie zaszkodzi trochę tą gliną się pobawić, a można sobie coś zrobić, czy prezent, czy można sobie zrobić coś, co potrzeba do domu, czy doniczkę, czy aniołka na święta, różne rzeczy. Z gliny właściwie można wszystko zrobić, tylko dobrze wypalić.
1: W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy tak mocno zestresowani, kiedy życie pędzi tak do przodu, potrzeba nam takich momentów relaksu, takiego skupienia się na czymś innym, takiego pomarzenia o fajnych rzeczach. Glina daje takie szanse i takie zajęcia właśnie, które organizujecie tu w Gminnym Ośrodku Kultury.
0: Znaczy każdy proces twórczy jest to takie górnolotne określenie, ale sam moment skupienia się na tej pracy, wymyślenia, co się chce robić, jak to zrobić, jest to bardzo, bardzo takie pozytywne uczucie, ponieważ właśnie tak jak mówisz, odrywamy się od rzeczywistości, od problemów, od jakichś tam kłopotów i skupiamy się, znajdujemy się w całkiem swoim świecie, takim wewnętrznym i możemy się oddać na chwilę, chociaż tej twórczości przez małe te czy duże, wszystko jedno, ale jest to takie działanie kreatywne, które jednak w mózgu coś tam otwiera, jakąś tam przeciera dla szarych komórek jakieś ścieżki, żeby jednak trochę myśleć inaczej, czy tak bardziej przestrzennie, nie wiem, no dzieci mają różne teraz problemy, więc tak jak mówię, choćby, że to myślenie przestrzenne się uruchamia, nie tylko na płasko, nie?
1: Pani dyrektor, to rozumiem, że teraz do Gminnego Ośrodka Kultury na zajęcia z ceramiki będą walić drzwiami i oknami i będziemy się mogli zapisywać.
3: Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Z reguły te czwartkowe zajęcia dedykowane są tutaj właśnie takim różnorodnym zajęciom twórczym dla dzieci i dla seniorów. Staramy się też jak gdyby ten termin dopasowywać do naszych aktywnych seniorów, ponieważ mają różne liczne atrakcje, zajęcia, ale oczywiście, tak jak wspomniałam, wszystko dzieje się po coś. Dzięki temu, że pani Małgosia tutaj mieszka, że też jest tak otwarta na współpracę i czuje tą kulturę i zawsze nas wspiera, to myślę, że mieszkańcy skorzystają. Także zapraszamy serdecznie. Teraz realizujemy projekt, ale ciąg dalszy na pewno nastąpi. Zapraszamy do sali GOK, gdzie będziemy tworzyć drzewo, bo czekają już nasi uczestnicy z niecierpliwością.
4: SK Beskidy.
1: Drogie panie, to ja wam tu trochę poprzeszkadzam przy tym pięknym malowaniu. Co tak pięknie malujecie?
5: Malujemy gile na drzewo, które ma być przygotowane dopiero. No i na razie 2 tygodnie temu lepiliśmy z gliny, a dzisiaj malujemy.
1: A co to w ogóle za pomysł, żeby w Gilowicach tyle gili zrobić?
5: No bo prawdopodobnie nazwa Gilowice pochodzi od gili. I jest to taki symbol Gilowic.
1: Z tego co słyszałam, że Gilowice w tym roku 700-lecie obchodzą.
5: Tak, tak, tak. Mieliśmy uroczystości na dniach Gilowic. Także obchodzimy cały rok bardzo hucznie.
1: I te gile właśnie na te 700-lecie, to chyba aż 700 gilów będziecie musieli ulepić.
5: Oj, to chyba cała wioska by się musiała zebrać.
1: Ale tak po troszku widzę, że tu sporo i dzieciaków, i seniorek tutaj, i rodziców. Takie no, tak. Wielopokoleniowa impreza.
5: No tak właśnie, tak się staramy integrować i ci ze starszymi, starsi z młodszymi.
1: Powiedzcie mi, czy fajne są takie zajęcia tu w
5: Bardzo. Korzystamy z różnych zajęć i makrama, i jakby warsztaty robienia palm. Jakie są zajęcia, to staramy się skorzystać.
1: I wy jesteście takie aktywne seniorki.
5: Dziękujemy bardzo.
1: Taką macie nazwę, ale i nazwa zobowiązuje. Z tego co wiem, to teraz malujecie, bo tutaj widzę piękny wizerunek gila i na wzór tego wizerunku gil musi być jakiś czarny.
5: Czarny, pomarańczowo-popielaty. Myślimy, że tak to wyjdzie, no co?
1: Musi. No i potem piękna dekoracja drzewa.
5: Tak, no, będziemy dopiero lepić to drzewo, to już pani Małgosia zaczyna, nie?
1: Słyszałam, że to wieloetapowa, bo to te drzewo takie ma być takie solidne, prawdziwe, wielkie drzewo.
5: No, żeby te gile się utrzymały, to musi być naprawdę solidne.
1: To życzę fantastycznej zabawy, no i przyjedziemy zobaczyć, jaki finał będzie.
5: Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Małgorzata Kumorek.
6: Krystyna Bąk.
4: SK Beskidy.
1: Ja wam tu trochę przeszkodzę. Widzę, że tu zajęcia w trakcie. Co dłubiecie fajnego?
7: Dłubiemy ptaszki.
1: Co to będą za ptaszki?
7: No jeszcze nie wiem, co powstanie.
1: Prototyp?
7: Jakieś takie.
1: Aha, czyli tu jest wzór, tak? To jest wzór? Mhm. No wygląda mi to na gila. Okej, okay. A co wyjdzie, to zobaczymy. Okej. Okay. Jesteście pierwszy raz na tych zajęciach?
7: Tak, jesteśmy pierwszy raz.
1: Jak wam się podoba?
7: Super.
1: A ty, jak tobie się podoba?
8: Fajnie.
1: Fajnie? A robiłaś kiedyś już coś z gliną?
8: Tak.
1: Tak, na zajęciach gdzieś kiedyś tutaj, czy gdzie?
8: Nie, jakieś w przedszkolu.
1: A, w przedszkolu robiliście. Podoba ci się takie lepienie z gliny? Co lubisz najbardziej robić?
8: Lepić.
1: Lepić z gliny. Aha, a potem będzie malowanie. O, jakie fajne.
7: Muszę coś, ale musisz już dalej to mówić.
1: Widzę, że tutaj rodzinna taka współpraca.
7: Rodzinna współpraca, tak.
1: Okej. Okay. Często bierzecie udział w ogóle w zajęciach tutaj w GOK-u?
7: Szczerze powiem, że nie, ale myślę, że zaczniemy.
1: Fajnie, przyjść.
7: Fajnie, tak.
1: Przyjść coś ciekawego, nowego zrobić. A słyszeliście, że to fajny program jest taki. No i że te kile mają na pięknym drzewie
7: się pojawić.
1: No super. No to przyjdziemy na inaugurację, zobaczymy jak tam wasze się będą wyglądać. No to udanej zabawy życzę.
7: Dziękujemy. Paulina
1: i
9: Kamila.
1: Ja mam takie pytanie właśnie, widzę, że gile zrobione, ale oprócz gili jeszcze inne rzeczy. Co to fajnego zrobiłaś?
9: Dziewczynkę i główkę.
1: Super. A ty, co to jest fajnego?
9: To jest takie ciasteczka piętrowe.
1: Ciasteczko piętrowe. Słuchajcie, i jak wam się podoba na tych zajęciach?
9: Jest fajnie.
1: Co ciekawego? W ogóle ktoś was zaprosił, czy same przyszłyście?
9: Same przyszłyśmy.
1: I czego się nauczyłyście?
9: Że można robić różne rzeczy z gliny.
1: Podoba wam się?
9: Mi tak.
1: Tak?
9: Bardzo.
1: A trudne to jest?
9: Nie, łatwe.
1: Łatwe?
9: Tak.
1: Za pierwszym razem się udało?
6: nie za bardzo.
1: Za którym?
6: Za którymś tam.
1: Za którymś tam, ale pięknie wyszło. A teraz musicie te kile, co musicie z nim zrobić?
6: Pomalować nie.
1: Aha, i macie gdzieś wzór tego kila? Jak ma wyglądać? Jak taki kil ma wyglądać?
6: Tak.
1: Masz to, jak on ma, jakie kolory musisz zrobić?
6: Mogą być byle jakie.
1: Byle jakie, twój będzie kolorowy. Mhm. A jaki będzie twój gil?
6: Też kolorowy.
1: Aha, czy to będą wesołe, kolorowe gile?
6: Tak.
1: A jeszcze się przedstawicie?
6: Jestem Zuzia.
1: A ty jesteś?
6: Asia.
1: No to gratuluję i słuchajcie, malujcie pięknie.
4: SK Beskidy News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Rozmawiamy z Anną Barabasz, która jest mieszkanką Zabłocia i nie dziwne, że o Zabłociu dzisiaj będziemy rozmawiać, a dokładnie o pierwszym kalendarzu zabłockim. Ania, wytłumacz mi, co to za pozycja.
10: Dzień dobry Państwu. Zabłocie jest lewobrzeżną częścią Żywca, nie dzielnicą, jako że Żywiec dzielnic nie ma, ale warto to miasto odwiedzić. Serdecznie zapraszam te osoby, które są spoza Żywca, te, które są z Żywca. Serdecznie zapraszam do eksploracji tych przestrzeni, które zamieszkują na co dzień. Zawsze warto gdzieś zajrzeć w jakieś zakamarki,

papieru. Fabryki papieru, która absolutnie zmieniła oblicze tej części Beskidów. Realnie wpłynęła na przemiany demograficzne, na przemiany kulturowe, na przemiany obyczajowe w związku z tym. I stała się takim reperem, takim stałym kryterium odniesienia w przestrzeni lokalnej. Myślę, że to może być miejsce warte odwiedzenia oczywiście przez lokalców, przez tubylców jak najbardziej, bo po prostu warto wiedzieć, skąd jesteśmy i co nas otacza, ale to może być też miejsce bardzo intrygujące dla wszystkich tych z Państwa, którzy interesują się przemianami, procesami industrializacji, migracji ludności i tych wszystkich przemian, które ufundowały nam nowoczesną Europę. Bo przez chwilę możemy przenieść się do roku 1833. Na tym polegał ten, jak to mówi się dzisiaj językiem współczesnym, fuck up. W 1833 roku pojawia się na mapie tworzącego się sektora przemysłowego fabryka papieru, później nazwana Solali, i tak ją dzisiaj będziemy w tej rozmowie nazywać, żeby było prościej, bo fabryk papieru jest całkiem sporo, w większości nieczynnych współcześnie w Europie. Natomiast Solali to jest tylko absolutnie to jedno, jedyne, wyjątkowe miejsce. Bardzo ciekawe, o historii zatartej w mrokach, mimo że ta historia jest stosunkowo świeża i powinno się o niej wiedzieć dużo, a jednak różne okoliczności sprawiły, że ta historia jest trochę poprzecierana, rozmyta, poprzerywana niepamięcią społeczną. Zatem w 2014 roku ukazuje się kalendarz Zabłocki, planowany jako cykl. Z różnych względów cyklem się nie stał, natomiast był taki ciekawy czas, kiedy ta fabryka papieru Solali, w zasadzie wtedy jeszcze nie było wiadomo, ale jednak kończyła już swój żywot, stała się raz jeszcze bardzo kluczową instytucją. Wtedy już nie na mapie przemysłu lokalnego, ale na mapie wydarzeń kulturalnych, czego miałam ogromną przyjemność być współtwórczynią i obserwatorką i czym dzisiaj będę się z Państwem dzielić. Te zakłady papiernicze, o których będziemy mówić, to jest w zasadzie ta papiernia, bo tutaj nie mówi się o żadnych zakładach. W języku lokalnym, w języku mieszkańców jest papiernia albo solali. I to są synonimy. To są słowa, które padają naprzemiennie i każdy wie, o co chodzi, bo jeśli mieszkaniec żywieckiego Zabłocia mówi o papierni, to wiadomo, że mówi o tej papierni. Inne papiernie na pewno też są, ale one absolutnie nie są tak ważne jak ta papiernia. Wyjaśnię Państwu od razu, że ta papiernia nosi miano Solali. Nazwa jest piękna, brzmi ciekawie i jest zbitką dwóch słów. Solalinks z języka niemieckiego, jako że twórca potęgi tej papierni był osobą, która na co dzień komunikowała się w języku niemieckim. Zatem Solalinks oznacza po lewej stronie Soły. I dlatego Solali, bo Solali znajdziecie Państwo do dziś po lewej stronie rzeki Soły. Stąd też właśnie na lewobrzeżu w Zabłociu znajdują się w tej chwili już zabudowania po papierni. Dlaczego to jest tak istotne miejsce i dlaczego, kiedy zawitacie Państwo do Żywca i wysiądziecie na dworcu kolejowym, a taką trasę Państwu proponuję, to jeśli wyjdziecie z holu głównego przed budynek, budynek też warto zobaczyć, bo jest interesującą, przedstawia interesującą architekturę, wkomponowuje się w tą inwestycję, którą nazywamy koleją transwersalną, kolej, która prowadziła z Wiednia do Lwowa, łącząc centrum monarchii Habsburgów ze stolicą Galicji i Lodomerii. Galicja i Lodomeria, czyli ten teren, który powstaje w wyniku zaborów. Trzeba było jakoś uformować pewną koncepcję tego terenu i to, co robią Habsburgowie w sposób interesujący, to trochę jak Rzymianie budowali drogi, tak Habsburgowie budują kolej. Dlaczego kolej? No bo skoro jest jakieś miasto położone peryferyjnie lub jest jakaś stolica terenu, które należy zintegrować z głównym organizmem, no to trzeba stworzyć warunki do komunikacji. Pamiętajcie Państwo, że kiedy mówimy o wieku, końcówce wieku XVIII czy jeszcze wieku XIX, mamy do czynienia jeszcze cały czas z monarchiami absolutnymi. To są monarchie oświecone, oczywiście dużo się zmienia, no bo jednak spuścizna po Napoleonie to jest między innymi pojawienie się formuły konstytucji i praw obywatelskich w jakiejś tam zalążkowej formie, ale jednak wszystko, co się dzieje, kluczowe decyzje zapadają w sercu państwa. W tym przypadku mówimy o państwie, które w zasadzie jest państwem dynastycznym. Dynastia rządzi, tak? Stąd nazwa monarchia Habsburgów jest bardzo uprawniona. I Habsburgowie wiedzą, że muszą połączyć te peryferia z centrum i kolej, budujemy kolej. Da się dojechać, da się wrócić, droga jest prosta, wyznacza się w ten sposób pewną oś, wokół której

0: której wije się ten ówczesny świat. Im dalej od kolei, im dalej od dworca, tym bardziej peryferyjnie położone miejsce. Zatem, kiedy wysiądziecie Państwo z dworca w Żywcu, to na wprost zobaczycie w zasadzie dwie wieże. To się może kojarzyć różnie, może się kojarzyć z Tolkienem, może kojarzyć się również z Nowym Jorkiem, ale będziecie Państwo w Zabłociu. Po prawej stronie znajduje się wieża kościoła, a ciut na lewo od wieży kościoła i trochę bardziej w głąb, bliżej rzeki, znajduje się wieża papierni Solali. I tam trzeba się kierować. Zobaczycie Państwo taki niemy budynek, który komunikuje o czymś wyjątkowym. Dziś być może to już mniej zaskakuje, ale jednak mimo wszystko ogrom tej inwestycji. Ci z Państwa, którzy odrobinę orientują się w architekturze, zobaczą tam ogromną innowacyjność architektury, która pojawia się na początku wieku XX. Ona do dzisiaj się broni i estetycznie, i funkcjonalnie. Więc dojdziecie Państwo tam i zobaczycie drzwi, dziś nieczynne, i nad tymi drzwiami bardzo piękny napis Solali. Temu napisowi bardzo często towarzyszy data 1833, która ułatwia zapamiętanie tego, kiedy wykluwa się ta papiernia. Samo Solali pojawia się dopiero na przełomie wieku XIX i XX jako nazwa, jako że wtedy pojawia się rodzina Serogów, która unowocześnia i nadaje bardzo interesujący charakter tej inwestycji. Kiedy przyszło nam przypomnieć mieszkańcom, na czym polegał fenomen tego miejsca, zawsze mam takie skojarzenie z Batą. Byli tacy przedsiębiorcy, byli tacy inwestorzy, którzy nie byli nieobecnymi dziedzicami. O nieobecnych dziedzicach powiedział bardzo ładnie w książce pod tytułem Globalizacja Zygmunt Bauman, pokazując, jak międzynarodowe korporacje lokują inwestycje, nie wiedząc nawet, na czym polega specyfika miejsca, w którym ta inwestycja się znajduje. Następuje drenowanie zasobów, po czym firma przenosi się gdzie indziej, gdzie będzie taniej i szybciej, gdzie będzie tańsza siła robocza lub niższe podatki, lub też koszty oboczne będą mogły być zredukowane z jakiegoś powodu. W przypadku rodziny Serogów tak nie było. Serogowie pojawiają się w Zabłociu, jako że podżywieckie Zabłocie, bo Zabłocie było wtedy samodzielną wsią, było alternatywą inwestycyjną dla wtedy już w pełni zagospodarowanego Bielska. Mówimy o dzisiejszym mieście Bielsko-Biała, wtedy jeszcze samodzielnie funkcjonujące Bielsko. Bielsko będące takim tyglem kulturowym, interesującym, no bo i Niemcy, i Żydzi, i Polacy w różnych konfiguracjach. I kiedy przestrzeń do inwestycji tam już się wyczerpała, to inwestorzy szukali możliwości ulokowania kapitału gdzie indziej, ale no niekoniecznie na antypodach. I wtedy wzrok pada na Zabłocie, które jest relatywnie blisko. Dziś to jest w zasadzie rzut beretem, wtedy najpewniej te odległości były jednak trochę większe, wyobrażeniowo i komunikacyjnie. Tempo życia było nieco inne, silniki też były słabsze, o ile w ogóle ktoś miał samochód. Natomiast to Zabłocie było atrakcyjne z kilku powodów. Pamiętajmy o tym, że inwestycje przemysłowe, kiedy mówimy o rewolucji przemysłowej, one były uzależnione od wody. Tam, gdzie była woda, można było lokować fabryki. Energia wody była główną siłą napędową. Do tego dodajmy jeszcze, że woda w procesie przetwórczym, tak, ale w obszarze działań z wykorzystaniem chemii jest elementem niezbędnym. Oprócz tego kwestia płukania, kwestia wylewania czegoś. No dziś patrzymy na to z przerażeniem, ale wtedy nikt nie myślał w perspektywie długodystansowej o trwałym i zrównoważonym rozwoju. To po prostu było i było za darmo i można było to wykorzystać. Do tego Zabłocie w stosunku do innych terenów na Żywiecczyźnie jest w miarę płaskie. To, że jest płaskie i że jest na styku dwóch rzek, i to, że jest nad rzeką Sołą, która jest rzeką spokojną, rzeką obfitą w wodę i rzeką płynącą spokojnie, to był ogromny plus. I na to wszystko jeszcze to Zabłocie było połączone komunikacyjnie z Bielskiem koleją. Nitka kolejowa biegła w stronę Zwardonia. Piękna trasa, polecam, szczególnie moment, kiedy wjeżdża się do Rajczy. To za każdym razem ta przyroda oczarowuje. Polecam Państwu po prostu zwyczajnie wycieczkę kolejową, wsiąść do pociągu w Bielsku, pojechać ze Zwardonia, zabrać dzieci, wziąć dobrą kawę i zachwycać się tym, co za oknem. I po drodze mijacie Państwo właśnie dworzec kolejowy w Żywcu. To może też zaskakiwać, ale dworzec kolejowy w Żywcu wybudowany był w Zabłociu. Dlaczego tak było, co to za historia, to zostawmy może na inną opowieść o lokalnych antagonizmach, trochę o ksenofobii, trochę o realiach tamtych czasów. Natomiast faktycznie dworzec kolejowy Żywiec, czyli Zajbusz, jak możemy znaleźć zapis na mapach, znajdował się w Zabłociu. a Zabłocie było samodzielną wsią i samodzielną ośrodkiem centralnym gminy Zabłocie. Dopiero w 1950 roku Zabłocie jest wchłonięte przez Żywiec. A my jesteśmy dużo wcześniej, bo jesteśmy mniej więcej w połowie wieku XIX. Co tutaj się dzieje? Otóż miałam przyjemność napisać taką informację. Po lewej stronie rzeki Soły w XIX-wiecznym Zabłociu życie toczyło się rytmem powolnym, wyznaczanym przez pory roku i dnia. Dokładna data założenia osady koło Żywca nie jest znana. Prawdopodobnie powstała pod koniec XIV wieku na trzech łanach dawnego terenu miejskiego lasu przy szlakach komunikacyjnych. I okazało się to największą siłą Zabłocia, że ono było gdzieś na szlaku. Trochę na szlaku drogi na Kraków, przecięte szlakiem drogi na Bielsko, ale też w stronę Węgier, szlak migracji pieszych i migracji konnych. To wszystko razem powodowało, że to była taka wielka krzyżówka. W wieku XIX zachodzą w światowej gospodarce przemiany widoczne również w Zabłociu. Te przemiany miały realny i wpływ na to, co się tutaj działo, jak wszędzie. Nic nowego nie mówię w tym momencie. Natomiast nie każde miejsce było tak blisko ogromnego organizmu przemysłowego, jakim było Bielsko. Nie każde miejsce było na linii trasy kolejowej tak kluczowej jak linia Wiedeń-Lwów. I nie każde miasto, czy nie każde miejsce miało tak dogodną konfigurację, no i tą wodę. Bo przecież browar żywiecki...
1: Czyli lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, jak mówią wszyscy ci, którzy się nieruchomościami zajmują.
0: Oczywiście. I woda. Ta lokalizacja związana z wodą była kluczowa. I dlaczego jeszcze? Dodam taką ciekawostkę. Poza uprawą roli mieszkańcy Zabłocia wykorzystywali dostęp do rzek, wydobywając żwir, którego gwarowa nazwa brzmiała siuter. Dlatego też Zabłocan zwyczajowo nazywa się do dnia dzisiejszego siutrożami. I w zasadzie do tego XIX wieku jedynymi zakładami produkcyjnymi były tutaj dwa młyny zbożowe i tartak. Czyli w zasadzie to, co było w większości jakiś ciut większych osad. Młyn musiał być, no bo ludzie żyli z rolnictwa. Pierwszy sektor był głównym sektorem stanowiącym źródło zasilania i życia ludzi. A tartak, bo deski były potrzebne, belki były potrzebne albo do lokalnych inwestycji, budownictwa, etc. Ale również były towarem, który sprzedawano. A Beskidy były zasobne w drzewa, co powodowało, że ten tartak najpewniej miał co robić. Jak już wspomniałam, w XIX wieku zachodzą w gospodarce światowej przemiany, które widać również w Zabłociu. Może nie są tak spektakularne jak w Londynie, no ale, proszę Państwa, nie każdy mieszka w Londynie. W Zabłociu też ktoś mieszkał. W roku 1838 Zabłocie, czyli jesteśmy w pierwszej połowie wieku XIX, podobnie jak pozostałe dobra żywieckie, stają się własnością rodziny Habsburgów. To trochę wynikało też z przyczyn pragmatycznych, zresztą sankcja pragmatyczna towarzyszy historii rodziny Habsburgów co jakiś czas. Głównie chodziło o kwestię pod tytułem, co się stanie, jak nie będzie chłopaka potencjalnego sukcesora, tylko będzie dziewczyna. No i takie sytuacje miały miejsce i wtedy wchodziła sankcja pragmatyczna. Pragmatycznie trzeba było koronować dziewczynę. Tu sytuacja wyglądała nieco inaczej. Habsburgowie, jak Państwo na pewno wiecie, mieli tendencję do zawierania związków małżeńskich między sobą. Ironicznie niektórzy historycy, raczej na marginesie niż w wątkach głównych, mówią o tym, że już istniało niebezpieczeństwo, że nie będzie w Wiedniu miejsca na inne rodziny. Bo Habsburgowie byli dość płodni, tych dzieci było sporo. No i gdzieś trzeba było to towarzystwo upchnąć. Więc jak już się nie dało upchnąć, to trzeba było wypchnąć. I poszukiwano nowych miejsc do osiedlania się tych mniej ważnych części rodziny. Tych, którzy wiadomo było, że nie będą potencjalnymi sukcesorami. No i tak się też stało z tym odłamem, z tą frakcją, która pojawiła się w Żywcu. Jesteśmy w okresie, kiedy mamy tutaj do czynienia z zaborem z punktu widzenia historii Polski, z punktu widzenia historii monarchii Habsburgów. Było to włączenie nowych terenów. No i faktycznie tak się stało, że trochę nie radziła sobie wcześniejsza rodzina właścicieli dóbr żywieckich z gospodarowaniem i można było te zbankrutowane tereny kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze i tak się pojawili Habsburgowie na Żywiecczyźnie. Chwilę później, 20 lat później, w 1856 roku na Pawlusiu, graniczącym z Zabłociem, a to Zabłocie graniczyło z Żywcem, więc wchodzimy coraz bardziej w głąb tych lokalnych mikrokosmosów, Albrecht Habsburg uruchomił browar, a w samym Zabłociu pojawia się właśnie sieć kolejowa z nowoczesnym dworcem w centrum. Proszę Państwa, no to było jak Deus Ex Machina. To było coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie Państwo chaty lepianki, rolników, bardzo, bardzo trudną ziemię do uprawy. To, że górale poradzili sobie z tymi warunkami do życia i byli w stanie gospodarować na tym terenie i przetrwać, to jest ogromny sukces i dowód na nieprawdopodobną siłę charakteru. Natomiast o zamożności w tamtym czasie tutaj trudno było mówić. To były tereny bardzo, bardzo trudne do życia. Piękne, ale trudne. Więc ta architektura lokalna Jeśli będziecie Państwo kiedyś mieli ochotę, zapraszam serdecznie do Żywca. Warto odwiedzić Muzeum Żywieckie i zobaczyć, jak wyglądały zabudowania mieszkalne na początku wieku XX. Jeśli cofniemy się mniej więcej 80 lat wstecz, no można sobie wyobrazić, że one wyglądały jeszcze mizerniej, więc to były takie chałupinki, takie lepianki. I nagle pojawia się ogromna inwestycja, kolej, tory, budynki murowane, maszyna parowa. Nowoczesność się pojawia, ona się wdarła w życie lokalsów mniej więcej tak jak w pokolenie dzisiejszych 50-latków, 60-latków. Internet i smartfony, tak. Nagle się okazało, że świat jest w dłoni, żeby nie powiedzieć w skorupce orzecha. Zatem pojawia się browar, pojawiają się tory, pojawia się komunikacja, pojawia się nowy świat, zupełnie nowy świat. Pojawiają się nowe miejsca pracy i pojawiają się takie miejsca pracy, które umożliwiają łączenie pierwszego i drugiego sektora zatrudnienia, czyli sektor rolniczy, który do tej pory musiał wystarczać, pozostaje, ale pojawia się również możliwość zarobkowania w formie stałej w tych zakładach przemysłowych, jakim był między innymi browar. W tym samym czasie i w tym samym miejscu, czyli w Zabłociu w roku 1833, Karol Schreter oraz Franciszek Menhardt założyli zakład tekturniczo-papierniczy. Początki przemysłu papierniczego integralnie łączą się tutaj z rolniczym charakterem wsi. Teren doskonale nadawał się do długofalowych inwestycji, lokalizacja obok rzeki, przy relatywnie dużym skupisku ludności na równych terenach ułatwiło zarówno lokowanie zakładu, jak i pozyskanie pracowników. I w ten sposób w Zabłociu, po lewej stronie rzeki Soły, rozpoczyna się niepostrzeżenie historia Galicji papierem pisana, czyli historia Sola. I w 1833 roku oczywiście no to był kamień ścieralny, pulpa taka, wykorzystanie drewna i z tego produkowano tekturę i papier, natomiast no, nie, na pewno nie należy sobie wyobrażać, że to była taka forma papieru, jaką kojarzymy dzisiaj. Początkowo fabryka papieru mieści się w obiekcie, który został wydzierżawiony od Jędrzeja Stawarza. To był młyn, takim cieku wodnym zwanym młynówką, przy czym, jak Państwo najpewniej kojarzą, młynówka znajduje się praktycznie w każdej większej miejscowości. Zawsze była jakaś młynówka, bo nad nią był jakiś młyn. Młynówka gdzieś płynęła szybciej, gdzieś płynęła wolniej, w odpowiednim miejscu lokowano młyn, no i stąd młynówka. I chwilę później ten obiekt zostaje wykupiony przez panów, inwestorów i przez jakiś czas całkiem dobrze to funkcjonuje. W tym czasie jeszcze, przed chwilę przed Habsburgami, rządzą Wielopolscy. Włodarze Wielopolscy wyrażają zgodę na rozbudowę tego obiektu. I faktycznie tak też się dzieje. Mało tego, powstaje przekopa, czyli taka grobla, która łączy rzekę Sołę z tym młynem. Ona istnieje do dzisiaj, można się wzdłuż niej przespacerować. Był taki czas, kiedy lokalna młodzież chętnie spędzała tam lato i można było się kąpać. I rozbudowa fabryki, bo okazuje się, że miejsce jest doskonałe, zapotrzebowanie na papier coraz większe, dynamika rozwoju sektora przemysłowego jest ogromna, zatem jak się już zaczęło, to ta nowoczesność wchodzi praktycznie codziennie z jakąś nową ofertą, co dynamizuje produkcję, umożliwia dywersyfikację oferty, ale również pamiętajcie Państwo o tym, że tutaj jest jednak bardzo, znaczy relatywnie tania siła robocza. W tamtym czasie ludzie szukali pracy, szukali możliwości poprawy swoich warunków bytowych i te fabryki taką możliwość dawały, a innej fabryki tutaj poza browarem nie było. Zatem to były takie dwa ośrodki ultra nowoczesne, umożliwiające znalezienie pracy poza sektorem przemysłowym bez konieczności dojeżdżania gdzieś daleko. Pamiętajmy również o tym, że jednak większość osób wtedy przemieszczała się pieszo, ponieważ kolej była, ale ona nie była tania. Nic nie było dla tych ludzi tanie, wszystko było drogie, więc oszczędzano tak, jak ludzie potrafili. Zatem ta komunikacja do Bielska to był jak gdzieś do Paryża, a w Zabłociu było po prostu zwyczajnie bliżej. No więc Schreterowie rozbudowują fabrykę, budują śluzy na grobli po to, żeby tą wodę można było regulować, dawkować. Koło wodne ma prawie 6 metrów i na wysokości roku 1889 do 99 powstaje już wtedy duża nowa spółka, Żywiecka Fabryka Papieru, otwarta spółka handlowa Bernaczyk i Schreter i spółka. Fabryka się rozwija, pojawia się architekt z Bielska, zresztą nie jeden, Teodor Bijowski, i powstają kolejne hale. Powstaje hala dla maszyny papierniczej, budynek tak zwanych holendrów, czyli takie ogromne maszyny niezbędne do produkcji, szmaciarnia oraz pomieszczenia pomocnicze. Ta szmaciarnia to jest w moich wspomnieniach, kiedy miałam jeszcze przyjemność kilka lat temu rozmawiać z osobami, które pracowały w fabryce papieru Solali i już dzisiaj niestety nie żyją, bo to były bardzo, bardzo wiekowe osoby z lokalnych mieszkańców, to Ta szmaciarnia to było takie najgorsze miejsce do pracy. Tam zatrudniano głównie kobiety, a w zasadzie jedynie, takie, które miały najniższe kwalifikacje. Są zdjęcia z tego okresu, kiedy to stoją te panie, ubrane jeszcze w takie robocze stroje góralek beskidzkich, z Beskidu Żywieckiego, boso. Buty były luksusem, trzeba o tym pamiętać. Zdjęcia są przepiękne, niezwykle oddają to, co się wtedy tutaj działo. Dodajmy jeszcze, że w tej szmaciarni strasznie śmierdziało. Faktycznie ta szmaciarnia, ta segregacja tych szmat, które stanowiły jeden z elementów produkcji papieru i tektury, to była praca taka, no chyba najtrudniejsza i najcięższa w tamtym czasie w tym miejscu, a jednak zawsze znajdowały się osoby, które chętnie tą pracę wykonywały, bo nic innego robić nie umiały lub nie mogły. I co produkowały maszyny w tamtym czasie? Papier biblijny, czyli bibułkę, papiery pakowe wysokich gatunków, tak zwane konceptowe, bibułkę papierosową. Podstawowym surowcem były szmaty lniane i konopne i w tym czasie fabryka zatrudniała około 300 pracowników i była rentowna. I powstają pierwsze domy i kolonie pracownicze. Czyli powstaje mikrokosmos. Powstaje taki mikroświat z tą wieżą na środku, z willą właściciela, gdzie w ogrodzie grasowały pawie, koloniami pracowniczymi, z osiedlami dla pracowników. Powstają czeskie domy na przykład, ponieważ trzeba było obsługiwać maszyny, których polscy pracownicy obsługiwać nie umieli. Sprowadzono w ten sposób 8 rodzin czeskich i stąd te czeskie domy. Widać po tej zabudowie, w których obiektach mieszkały osoby pełniące funkcje kierownicze, a w których osoby pracujące fizycznie z uwagi na rozmach tego domu i na przykład wielkość ogrodów towarzyszących tym koloniom czy tym osiedlom. Ale była orkiestra, była straż pożarna, powstały już później w wieku XX domy kultury, były uroczystości, były obchody. Mało tego, to co niezwykłe, to, że w pewnym momencie, to w bardzo krótkim czasie, to miejsce stało się integralną częścią rytmu życia mieszkańców. Kiedy już Serogowie byli właścicielami fabryki papieru, a faktycznie tak się dzieje w roku 1900 symbolicznie, czyli wraz z końcem wieku XIX pojawia się nowy akcjonariusz Bernard Serog. Równocześnie pojawia się nowa maszyna papiernicza, kolejna, która przyspiesza produkcję papieru butelkowego, czyli tego papieru, który drukował obwoluty. Ale też papier przędzalny powstawał i pergaminowy, i bibułki kwiatowe, czyli te bibułki, które kojarzymy z produkcją, z rękodziełem. Zmienia się również proces technologiczny, koło przestaje być wykorzystywane, pojawia się turbina, czyli jesteśmy już w takiej hipernowoczesności. I w roku 1904 syn Bernarda Seroga, Ignacy Serog, zostaje dyrektorem technicznym fabryki i udaje się obu panom, czyli i ojciec, i syn, mają pewną strategię i wizję, czyli chcą pozyskać rynki zagraniczne. I okaże się to absolutnie udaną inicjatywą. I niezależnie od tego, w jakich okolicznościach pojawiają się tutaj Serogowie i w jakich okolicznościach przejmują tą fabrykę, bo wokół tego, jak zawsze, krążą historie, legendy i opowieści, dobre i złe, to bez wątpienia Zabłocie zyskało inwestorów i mieszkańców, bo rodzina Serogów zamieszkała tutaj i korzystała z tego miejsca nie tylko jak dziedzica tej inwestycji, ale również jako mieszkańcy. Wdychali to samo powietrze, korzystali z tej samej rzeki, oglądali te same krajobrazy, jeździli tymi samymi drogami. Oczywiście, że to były czasy, kiedy ta separacja elit była bardzo duża. Nie zmienia to faktu, że jeśli właściciel fabryki mieszka w tym miejscu, gdzie jego pracownicy, to znaczy, że gwarantuje, że ta fabryka nie jest szkodliwa, ona nie truje, nie niszczy, że to nie jest coś, co nas wykończy wszystkich razem, tak? I myślę, że to jest takie wzorcowe zachowanie. Jeśli inwestor jest w stanie swoje dzieci wychowywać w tym miejscu, gdzie eksploatuje ten teren. I pali się fabryka papieru solarni za jakiś czas, nie w całości, ale budynek szmaciarni płonie i w tym miejscu powstaje bardzo nowoczesny, w oparciu o żeliwne konstrukcje, dwupiętrowy obiekt, który ma stropy właśnie żeliwne po to, żeby ewentualnie przeciwdziałać kolejnym pożarom. W każdym razie, żeby siła niszczycielska ognia była mniejsza. I pierwsza wojna światowa staje się takim elementem zwrotnym, jeśli chodzi o inwestycje rodziny Serogów. Syn Bernarda Seroga, Ignacy, jest synem swojego ojca, ale jest też synem swojej matki. Matka miała na imię Berta, jak wiele innych kobiet na pewno w tamtym czasie. Natomiast miała nazwisko, które tym z Państwa, którzy są fascynatami historii Bielska lub też fascynatami historii architektury okresu do II wojny, na pewno coś powie. Otóż matka Ignacego Seroga, Berta Serog, miała na nazwisko Korn. To było jej nazwisko rodowe. Rodzina Kornów to jest rodzina, która w zasadzie zbudowała koncepcyjnie Bielsko. ta najpiękniejsza architektura bielska, architektura mieszczańska. Jeśli będziecie Państwo mieli okazję w Bielsku być, to polecam, tam jest świetnie rozpisany system umożliwiający samodzielne spacery po zabytkowym Bielsku. To w zasadzie co druga inwestycja to jest rodzina Kornów. Karol Korn i synowie to była firma. To nie są tylko ludzie, to jest wręcz instytucja. Instytucja, która zbudowała estetycznie Bielsko. I Berta z domu Korn po mężu Serok jest matką, jest żoną Bernarda Seroga i matką Ignacego Seroga. I Serogowie mają również swoją kamienicę w Bielsku. To jest taka kamienica, której balkon na barkach wspiera takich dwóch panów, którzy wyłania się taki kształt Mojżesza z opowieści biblijnych. I myślę, że ta matka wykształcona, z rodziny wykształconej, z rodziny architektów i ojciec, który miał nieprawdopodobną smykałkę biznesową, kształcą syna Ignacego jako takiego, trochę jak Arthur Schopenhauer, taki człowiek z otwartą głową, człowiek ponad podziałami, człowiek wizjoner. Skończył studia i w Paryżu, i w Wiedniu, przywozi nowości, innowacje, przywozi to, co się na świecie dzieje, inwestuje, tworzy tutaj świat, który miał umożliwiać jemu i jego dzieciom i kolejnym pokoleniom godne życie z możliwością rozwoju tego dla nich ważnego miejsca. Dodajmy, że rodzina Serogów była na tyle spektakularna, że rozwinęła taką firmę, tak ogromną inwestycję nowoczesną, że mieli delegaturę handlową na 5 Alei w Nowym Jorku. To się nieczęsto zdarza, żeby inwestycja z małej góralskiej wsi miała taki impet. Stąd też w dokumentach transportowych, przewozowych, kiedy Państwo prześledzicie na przykład listy pasażerów statków do Nowego Jorku, to co jakiś czas pojawia się faktycznie tam albo Bernard i Berta Serogowie, lub też Ignacy i jego żona Olga. Dodam jeszcze z takich ciekawych, nowoczesnych rzeczy, że Ignacy Serok był oczywiście większościowym udziałowcem tej spółki o nazwie Solali. Przypomnę, Solalinks, po lewej stronie rzeki Soły jesteśmy cały czas. No, natomiast akcjonariuszką, właścicielką akcji jako osoba, a nie żona swojego męża, była również Olga Serogowa. Ona miała swoje udziały na nią imiennie zapisane. Także to nie była żona paprotka, jakaś taka kukła zajmująca się siedzeniem w oknie, tylko musiała to być bardzo przedsiębiorcza i spektakularna kobieta. Zresztą zdjęcia, które przetrwały do dzisiaj z dużym trudem gdzieś tam przeze mnie odnalezione w różnych, dość przypadkowych czasami publikacjach, głównie poza źródłami polskimi, pokazują kobietę o dużej urodzie, ale o bardzo myślących i skupionych oczach. Ta twarz komunikuje taką głęboką refleksyjność i siłę charakteru. Także Olga Serogowa musiała być ciekawą, interesującą kobietą. I mają dwie córki, z czego jedna zapisała się w archiwach jako fotografka z wiedeńskiego kręgu fotografek kobiecych. Opowieści o córkach Seroga są szalone. To są opowieści o wspinaczce na komin fabryczny albo szalone jazdy samochodem, bo to był samochód. Jest też opowieść o tym, jak to rodzina Serogów i rodzina Habsburgów, no bo przecież po prawej stronie rzeki Soły cały czas są Habsburgowie. Jak wygląda ich współpraca i nawet odwiedziny w fabryce papieru Solali przez arcyksiężnę. I później nagle współpraca została całkowicie zerwana, koniec, a wynikało to z kolizji interesów, po prostu. W pewnym momencie rodzina Habsburgów zaplanowała uruchomienie fabryki papieru i tartaku poniżej fabryki Serogów, na terenie, gdzie mieści się dzisiaj, no właśnie, zabudowania po tartaku Solali na prawobrzeżu. Serok, mający ogromną intuicję inwestycyjną, wiedział, że coś się szykuje i zapłacił na tyle dużo właścicielowi tego terenu, że on zaryzykował skandal w postaci usunięcia go z grona honorowych obywateli miasta Żywca, a mimo to sprzedał te tereny. No i tym sposobem, dodajmy jeszcze, że to był straszny skandal, ponieważ te tereny mieszczą się na obszarze miasta Żywca, a na mieszkanie żywieccy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym na mocy przywileju królowej Konstancji z 1626 roku mieli zagwarantowaną tak zwaną ordynację królowej Konstancji o zakazie się osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Zatem fakt, że pojawia się Ignacy Serok, Żyd z Zabłocia, na prawobrzeżu, czyli w Żywcu, wywołał ogromną sensację, ogromny kryzys i faktycznie pozbawiono pana Boguckiego tytułu honorowego mieszkańca Żywca, ale decyzji nie zmienił.
1: Zasobność portfela mu to wynagrodziła.
0: Tak, perspektywy inwestycyjne okazały się być silniejsze niż sentymenty. I tym sposobem rozbudowuje tartak na Prawobrzeżu Ignacy Serok. Również tym sposobem eliminuje potencjalną konkurencję w postaci spółki, którą założyła rodzina Habsburgów. Jak się okazało, spółki, która wtedy się już do niczego nie przydała. No i tym sposobem również kończy się temat przyjaźni tych dwóch potężnych rodzin zamieszkujących Prawobrzeże i Lewobrzeże tego stosunkowo niewielkiego miasteczka wraz z przyległościami. Co się dzieje dalej? Dlaczego ta pierwsza wojna, przepraszam Państwa, była taka ważna? Otóż Ignacy Serok doszedł do wniosku, że dobrym pomysłem będzie produkcja bibułki papierosowej. Na pewno pamiętacie Państwo, może nie wszyscy, część z Państwa na pewno pamięta, kiedy to skręcano papierosy, łącznie z tym, że filtr był osobno, ustnik był osobno, osobno była ta część, gdzie wkładano tytoń. Jeszcze czasami niektórzy palili w takich lufkach dłuższych. Natomiast
1: filmów takich starych damy z tymi długimi cygaretkami.
0: Tak, to robiło wrażenie. Natomiast takie rzeczy można też zobaczyć chociażby w ekranizacjach prozy Marka Chłaski, gdzie wycinka drzewa w lesie i tu panowie skręcający takie jakieś nawet z gazety czasami papierosy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Ignacy Serok doszedł do wniosku, że jest taki rynek, który będzie doskonałym rynkiem dla pewnej produkcji, którą tutaj można uruchomić. I co wymyśla? No co można wymyśleć, jeśli chodzi o produkcję bibułki do papierosów? No pewnie coś można, on już coś wymyślił. Dużo łatwiej nam wymyśleć coś, co już ktoś wymyślił. Natomiast wpadł na to, że Imperium Osmańskie, bo to są czasy, kiedy istnieje przecież ogromne Imperium Osmańskie, już nie w takim szczycie potęgi jak ciut wcześniej, ale jednak jest to jeden z większych terytorialnie i ludnościowo organizmów politycznych na mapie Europy i Azji, czyli świata ówczesnego. I tam jest jednak trochę inaczej. Zresztą do dzisiaj wiecie Państwo, że to jest kraina zapachów, kraina aromatów nieco innych. Dla mnie słodyczy zachwycających. Wiem, że nie każdy jest w stanie taką dawkę cukru znieść naraz, natomiast ja uważam, że ten, kto stworzył marcepana i baklawę, wzniósł się na wyżyny możliwości cukierniczych. No i Ignacy Serok dochodzi do wniosku, że to właśnie będzie ten rynek zbytu. I co on proponuje? No i teraz uwaga. Bibułkę błękitną i bibułkę różową, tą część, która stanowi element ustnika, nasącza się melasą. Ona jest słodka. Przychodził specjalny urzędnik ze starostwa, ponieważ cukier i inne pochodne cukru były reglamentowane. To nie był taki towar, że można sobie było tak po prostu tam gdzieś w fabryce, tak jak dzisiaj idziemy, kupujemy 10 kg cukru i pyk. To wszystko było pod kontrolą państwa. Także przychodził i jakby nadzorował wlanie określonej porcji tej melasy do produkcji tej pulpy, z której powstawały te ustniki. Zatem te papierosy były nie dość, że wizualnie piękne, to jeszcze sam proces palenia powodował, że czuliśmy lekką słodycz na ustach. Nie mam pojęcia bladego, czy to jest atrakcyjne. Trzeba było pytać tych, którzy być może szukają takich papierosów. Ciekawa jestem w ogóle, czy na rynku dzisiaj można coś takiego kupić. Najpewniej tak. Natomiast okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ rynek zbytu okazał się rynkiem ogromnym. Stąd też, jak będziecie Państwo, to teraz dla tych, którzy zajmują się grafiką użytkową, ale również zajmują się wzornictwem. Otóż fabryka papieru Solali miała bardzo piękne, graficzne rozwiązania swoich produktów. Taki creme de la creme to jest plastyk o nazwisku Jaworski, który też był firmą samą w sobie, to już okres krótko przedwojenny i zaraz okres powojenny. Myślę, że większość z Państwa kojarzy obwoluty kalek, cukierków, które były produkowane właśnie w fabryce papieru Solali. I to jest zasługa pana Jaworskiego, ale wcześniej już była duża dbałość o tą oprawę graficzną produktów. Stąd też można zobaczyć opakowania Solali z wielbłądem, opakowania Solali z nosorożcem, opakowania Solali z postacią na latającym dywanie. To wszystko zależało od tego, jaki był rynek. Temu rynkowi dedykowana była obwoluta po to, żeby była bardziej swojska. Dzisiaj też tak robimy. Natomiast te inwestycje z okresu pierwszej wojny przyniosły fabryce papieru Solali gigantyczny zastrzyk finansowy. I jako, że większość firm jednak w tym czasie miała problemy finansowe, tu się okazało, że że można było tą tendencję odwrócić. I tak też się stało, że po pierwszej wojnie światowej ludzie szukają spokoju na tyle, na ile mogą wyciszyć to wszystko, czego doświadczyli. Wracają po pierwszej wojnie również legioniści. I co się dzieje? I Ignacy Serok umożliwia zatrudnionym u siebie legionistom uruchomienie orkiestry Solari. Co prawda w pewnym momencie był taki zgrzyt, kiedy to w ramach pochodu pierwszomajowego ta orkiestra wzięła udział w pochodzie, który zakończył się strzelaniną i faktycznie ofiary śmiertelne się tam zdarzyły. To wielka tragedia dla środowiska lokalnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I Ignacy Serok zirytowany zamknął instrumenty, zawiesił działalność orkiestry, ale później dał się uprosić i działalność tej orkiestry była reaktywowana. To, co jest niezwykłe, powstają oddziały krepiny, czyli tej takiej marszczonej bibuły, którą Państwo kojarzycie. Dzieci z tego często różne rzeczy do szkoły robią. Kalki. No, dziś mamy drukarki, komputery. Kalka była wynalazkiem nieprawdopodobnym. Dzisiaj chyba nikt nie korzysta z kalki, ale jeszcze pamiętamy ten czas, kiedy kilka kartek papieru przekładano kalkami i to stukanie maszyn, to dźwięk w Borewiczu na przykład, nie? W tym kryminale o 07, to tam nie 007, tylko nasze 07. Sznurek papierowy produkowano i wybudowano w tym czasie korty tenisowe nad Sołą. To było też ciekawe przedsięwzięcie, jako że córki Ignacego Seroga to były bardzo nowoczesne kobiety, grały w tenisa, ponoć całkiem nieźle, i ojciec buduje dla nich kort po to, żeby były aktywne, ale również zezwala, żeby mieszkańcy, pracownicy jego fabryki w ramach czynu społecznego wybudowali sobie kort robotniczy i żeby też mogli grać. Więc wiecie Państwo, światy były równoległe. Oczywiste było to, że te światy się nie przenikały w sensie towarzyskim, ale one się przenikały w sensie naśladowczym i jednak ta otwartość na implementowanie tych wzorców tu lokalnie była. Trudno się było spodziewać od Ignacego Seroga, aby został kumplem swoich pracowników. To jest niemożliwe w tamtym czasie, w dzisiejszym zresztą też nie. Ale to, że nie widział problemu w tym, że przywozi nowości ze świata i te nowości tutaj padają na podatny grunt i ludzie też tego chcą i on się na to zgadza, to była jakaś forma edukacji tego środowiska i dawania temu środowisku dużej szansy. I tak też się działo. Powstają organizacje robotnicze też w tym czasie. Powstaje też kasa chorych. To też nie jest takie oczywiste. Dziś nam się wydaje, że ubezpieczenie jest czymś, co nam się należy. To jest tak naprawdę wynalazek ostatniego pół wieku. Przecież część z Państwa na pewno pamięta czasy, kiedy rolnicy w Polsce jeszcze w PRL-u nie byli ubezpieczeni. Powstaje Polska Partia. Znaczy, ona nie powstaje w Zabłociu, tylko powstają frakcje i oddziały terenowe. W roku 1920 w fabryce papieru Solali, zgodnie z obowiązującymi nowoczesnymi rozwiązaniami, ustanowiono 8-godzinny dzień pracy. Powstają kolejne budynki, tutki, tacki są produkowane. Powstaje wspomniany przeze mnie atmosferze gorącej afery i sensacji tartak. Powstaje ochotnicza straż pożarna. Straże pożarne są wynalazkiem nowoczesności. Wcześniej coś płonęło, przypomnijcie sobie Państwo, większość osad jednak, zwłaszcza chłopskiej, to były osady drewniane. Jak coś zapłonęło, to zwykle szło wszystko. Dlatego bardzo często na terenach tradycyjnie wiejskich święty Florian jest taką postacią, jeśli chodzi o patrona różnych kapliczek, kaplic, praktycznie w co drugiej. On i Nepomucen. Więc powstaje ta ochotnicza straż pożarna dofinansowywana przez Solari, czyli strażacy są utrzymywani przez de facto fabrykę. Parafinownia powstaje, czyli ten papier zaczyna być parafinowany po to, żeby się nadawał na przykład jako papier pakowy lub też do innych rzeczy. Kolejne kotły do parowania drewna i powstaje wspomniana orkiestra zakładowa. Ona powstaje dokładnie po przewrocie majowym. Kiedy Piłsudski wraca do władzy, kiedy legioniści pod auspicjami swojego wodza porządkują rzeczywistość polityczną. Jakie były okoliczności przewrotu majowego, jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Pozostawiam każdemu do oceny. Natomiast fakt jest taki, że legioniści po tym incydencie wracają już do domów i panowie Józef Szczygieł i Józef Pruski zakładają, za zgodą oczywiście Ignacego Seroga, orkiestrę zakładową. I dalej zakład się rozbudowuje, powstaje klub sportowy, również finansowany przez fabrykę i wspomniany już, jak mówiłam, klub tenisowy RKS, czyli Robotniczy Klub Sportowy Zabłocie. przez krótką chwilę świat się uspokoił, później zaczynają się strajki robotnicze, które przynoszą faktycznie rezultat, przynoszą rezultat w postaci podwyżek dla robotników. Świat się rozwija, właściciel pakietu większościowego, czyli Ignacy Serok, przypominam, był niemieckojęzycznym Żydem. We wspomnieniach mieszkańców pozostaje cały czas wyobrażenie człowieka, który faktycznie bardzo słabo mówił po polsku. Natomiast większość pracowników, solidna większość, to były osoby wyznania katolickiego. W związku z tym Ignacy Serok wspiera budowę kościoła katolickiego w otulinie fabryki, przekazując działkę na budowę tego kościoła, będąc oficjalnie deklarował się jako bezwyznaniowiec, natomiast pojawia się w dokumentach informacja, że jest religii mojżeszowej. I w takich też zresztą obyczajach i zwyczajach wychowuje swoje dzieci. I świat się jakoś układa. Jest ta orkiestra, jest straż pożarna, jest trójzmianowy system pracy, jest kościół. Kościół powstaje pomału, bo on dopiero zostanie.
1: Ochronkę dla dzieci też nie wiem.
0: Tak, tak. I ochronka dla dzieci. Zaczynają się utwardzone drogi, w części przynajmniej. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych również zyskują, zatem pojawiają się inne domy. Świat się wydaje być coraz bardziej przyjazny. No ale jak Państwo wiecie doskonale, od roku 1918 do 1939 to jest chwila. I ta chwila zmienia bezpowrotnie wszystko. W 1939 roku, w momencie kiedy Niemcy wkraczają na te tereny, jednym z pierwszych obiektów, jakie zajmują, jest fabryka papieru Solali, z uwagi na rozmach inwestycyjny tego obiektu. I tam też ulokowana jest w części bardzo pilnie strzeżona zresztą produkcja dla armii. Łącznie z tym, że zatrudnione tam osoby, młodzi ludzie, z dziewczyny i chłopcy, w pewnym momencie wszyscy są wywiezieni na roboty do Niemiec. Dodam jeszcze tylko, że z takich interesujących rzeczy, bo wspomniałam już o 5 Alei w Nowym Jorku, wspomniałam też o opowieściach związanych z takimi mitami miejskimi, gdzie mówi się o tym, że Ignacy Serok gdzieś tam zmarł w przytułku i tak dalej. To nijak się ma do rzeczywistości. Udało się rodzinie Serogów wyjechać do Francji. Przez jakiś czas zamieszkiwali tereny, które umożliwiły im bezpieczne przetrwanie. Później opuścili część okupowaną przez Niemców i przenieśli się do części południowej. I Ignacy Serok umiera w roku 1944. Urodził się w roku 1871, więc nie był już wtedy najmłodszym człowiekiem, a można domniemać, że to, czego doświadczał, to była na tyle duża trauma, że to nie pomogło przy motywowaniu się do życia. Olga Serogowa przeżywa męża dłużej niż on. Jednej z córek udało się wyjechać przez Rzym do Argentyny, druga ląduje w nieco szalonych okolicznościach w Australii. To jest ciekawa historia. Historia niezwykła i szkoda, że przerywa ją druga wojna. Akurat takie historie przerwane przez drugą wojnę towarzyszą narracjom Polski prowincjonalnej bardzo często. Natomiast to, do czego chciałabym Państwa zaprosić na pewno, to, żebyście Państwo przyjeżdżając tutaj mieli czas na to, żeby zobaczyć tą budowlę, ten zespół budynków, które dla, myślę, architektów, dla budowlańców, dla budowniczych, dla pasjonatów historii lokalnej, dla pasjonatów historii nietypowych, tych takich mozaik polsko-żydowsko-niemiecko, czasami jeszcze rosyjskich, mogą być interesujące, bo rodziny Serogów już w Zabłociu nie ma, Zabłocia też już w zasadzie w takiej formie jak wtedy nie ma, bo...
1: A nie zastanawiałaś się nad tym, co by było, gdyby właśnie nie było wojny i takie postacie jak Serok, ale wielu innych tutaj bardzo zamożnych i takich przedsiębiorczych Żydów funkcjonowałoby dalej? To myślę, że Zabłocie byłoby chyba bardziej rozwinięte niż sam Żywiec.
0: Kto wie, co by to było? Trudno powiedzieć. Miałam kiedyś przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Biedroniem, który pochodzi z Żywca, pochodził, już nie żyje, i reżyser, i pisarz. I to pytanie też padło. Z uwagi na koneksje rodzinne dość odważnie wyrażał różne opinie na ten temat. Ja nie jestem chyba zwolenniczką takich historii kontrfaktycznych. Znaczy, można snuć różne wyobrażenia. Chciałabym natomiast, żebyście Państwo spacerując po tym Zabłociu spróbowali dostrzec w nim to, co ja dostrzegam. Tutaj jest pewna nostalgia. I myślę sobie, że Serogowie wyjechali, ratowali się i słusznie. Ja w takich okolicznościach też bym ratowała swoje dziecko, swoich bliskich za wszelką cenę i uważam, że to jest naturalny odruch człowieka. Natomiast po nich pozostało dużo, bo sądzę, że w tej społeczności dzięki nim pojawiła się i potrzeba kształcenia, i potrzeba ruchu migracyjnego. Ludzie, którzy przyjechali tutaj szukając pracy w tej fabryce, i w instytucjach towarzyszących tej fabryce, oni tutaj zostali. Być może zmienili nazwiska, być może te nazwiska się spolonizowały, a może po prostu oswoiliśmy się z nimi. Większość z nas nie nosi nazwisk kończących się na skiska. I ten świat i tak się zmienił w ogromnej mierze dzięki tej inwestycji, która zaczęła się dość niepozornie, po prostu jako desant z Bielska, a w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiła główną oś rozwojową tego miejsca, nie tylko w obszarze drenażu produkcyjnego zasobów lokalnych, ale przede wszystkim jako budowanie takiego mikrokosmosu, które miało stanowić szansę na dobre życie dla ludzi, którzy w tym mikrokosmosie uczestniczyli. Stąd też mieszkańcy Zabłocia mówili, że Solali stało się integralną częścią tej wsi i że przynajmniej jedna osoba z każdej rodziny tam pracowała. Tak musiało być, skoro w szczycie ta fabryka zatrudniała 3000 osób. To jest niebywałe. W systemie zmianowym, gdzie wieża zegarowa wytyczała rytm i tłumy ludzi szły od bramy w stronę dworca i od dworca w stronę bramy. I to życie się toczyło. Dzisiaj wieża, która ma cztery cyferblaty na wszystkie cztery strony świata, stoi, jest majestatyczna, można zrobić naprawdę piękne zdjęcie. Można też dać się przytłoczyć temu, co się widzi, bo zobaczycie Państwo pozostałości. One zwykle mają charakter takiego odpadu historycznego, ale może przyjdzie czas, że pojawi się kolejny dobry duch, jakiś kolejny Ignacy Serok, albo Bernard Serok, albo może Olga Serok, albo Berta z domu Korn, z wizją, że jest tu płasko, stosunkowo niedaleko Bielska, przy linii kolejowej jest rzeka, która płynie łagodnie i jest całkiem ciepła, bo jest odsłonięta w przeciwieństwie do Koszarawy, która jest dynamiczna, ale zacieniona. Tu wszystko jest w zasadzie. Są góry, jest woda. Jeszcze w międzyczasie powstało jezioro, też stosunkowo blisko. I może po prostu Zabłocie czeka na kolejnego Ignacego Seroka ze swoją wizją. Na razie Państwa serdecznie zapraszam. Może wśród Was się znajdzie taki właśnie Ignacy Serok. Myślę, że warto pamiętać o osobach, które trochę zmieniły w środowisku patrzenie na to, co można, czego nie, i inaczej zdefiniowały kategorie szansy dla tych ludzi. I to jest niezwykłe. Serdecznie zapraszam do Zabłocia po lewej stronie rzeki Soły. Wysiadacie Państwo na dworcu kolejowym w Żywcu i szukacie fabryki papieru Solali. Wieżę widać. Piękny kościół po drodze warto również zobaczyć. Można się tutaj powłóczyć, posnąć, pooglądać ten mikrokosmos i pomyśleć z sentymentem o Ignacym Seroku. Zapraszam serdecznie, Anna Barabasz.
2: SK Beskidy.

Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara i muzyka@gmail.com.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara.imuzyka@gmail.com.
1: SK Beskidy.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: to promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 000. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te